0: tak wiesz, że wóli mam chladną jako led.
1: Chcę ubydzić.
0: Dobro to, że sem hodnie jed.
1: Jestem sześć, tak mi wiesz, że cię pomówim.
0: A z litra nebe otevře krám.
1: Co pak?
0: Ja